baza abakaza arabo ino bwenje umukaza yitungire nko ko watungire mbata za wakame twaje yagamba ati we ubwo tandika kuzimba zimbira mu bintu byanje hano uyo intechibira ee wano uyo intechibira ko yashanje.

Okay, kazi na kringu na wakesere kuliko kuzara wakesere mama baby kurugo ma Catherine kusasira katsada chika sauti na sasa jakrabu musa musanji

Mamuli ulikirira kaimba ko akaimba kawene kawene kawene kusibu nikawene e twa masa twa masa twa masa tumekusi etuma

kironde kiwe kiorora kusigikira iwe echo kiri hali iwe tata wanji